Zmyłaj twoje włosy, wiesz, że cieniu pewien. Na rukach twoich polsy, pozwól zjeść twoje bremię. Dusza z tobą jednym воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно, может быть уже глупо.